Ne nyi wɛ aɖe miasi nya. Miado nu eme miakpla nu le eme. Lɔlɔtɔwo, wole dzo ɖa be wetrɔ gbɔ bɔkɔ ame nam nyuiɖea. Mtsɔm da kpe ame nu vevia ŋuti alo yedzi kpo mi le nu si le. Mva wetrɔ ya bena magbava kɔ to yi dzi na mi. Ne mialé ŋkuvi ɖo miaɖo kɔŋti. Miatrɔ ŋkuvi ɖo enu vevi ŋuti le miaba gbe ŋuti. Mim le sɔ veve nyenye ne miaba gbeawo. Ameɖiwo nyɔ ŋkuvi kuɖo ŋuti. Fɔa ame gbogbo ɖiwoa wo ba kpɔtɔ le alɔme. Kpɔ ele be mianyɔ mia nɔnɔewo. Ame veviwo ame la gbe nye ame tɔ la. Dada nyɔe Terezia ɖeɖe masɔ nyahole de ebe mianɔ sesẽɖe ne mia nɔnɔewo. Ye ŋutia ne ame ɖe m le nyɔ lɔ ame ɖe le dãlɔa ame ɖe kpoe fɔ na nɔvia. Kpɔ ale egbe be wɔnawo me. Esɔ be wɔnawo me kura gbe be wɔnawo mea. Ŋdzi veve ɖe be matrɔ va nyayɔ dzi sɔku ɖo ebe lele ne miɔŋtɔ miaɖokui ŋkuvi lele vitu kui ɖe na miɔŋtɔ miaɖokuiwo. Ɖe mi le se gɔme bena ne mi mlɔ anyi ezã do matɔ edzi ku anyi mɔmlɔ. Ɖe mi mlɔ ne ezã do kpɔ mi ɖu nu vɔ. Ye mi dza yi aba dzi ye mi mlɔ anyi aɖe. Ɖe kaka ɖo dzi nɔna miasi bena esɔ ne nu kea mi la fɔa mi ɖona kaka ɖo dzi wa. Kaka ɖo dzi wɔm ɖo la nɔnɔ miasi o ɖe. Kaka ɖo dzi wɔm ɖo la nɔnɔ miasi o. Ame nu veve mi la biɔ egɔme bena no mlɔ anyi zã wa mea. Kaka ɖo dzi ɖe kpe.